živijo. V nadaljevanju na Enki, seveda obilica glasbe, potem pa mečkam se spomnimo, kaj so kaj počeli naši jutraniki, Denis Audič show. Kar se tiče alkohola oziroma brez alkohola, o Lari se bo tudi šlo. No? Kaj je Lara rekla, kaj pravi, kaj si je zadala in tako naprej. Vse to pa zelo, zelo kmalo.